0: Dobar večer. Da, da, 1-2, 1-2, jel da? Dobar večer.
1: Dear colleagues, brothers and sisters in radio.
2: The number of programs based on the Bible, based on religious texts, and so on.
3: Bo jest Biblia, księgą naszej nadziei.
4: Tak, jest księgą naszej nadziei.